0: Oj, je dobro.
1: Dobro,
0: hvala. Je lepa, ja.
1: Usko.
0: Super, res. 7:42, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.